0: Oceany tętnią życiem od brzegów aż po głębiny. Są domem dla tysięcy gatunków zwierząt morskich. Mieszka w nich zarówno mikroskopijny plankton, jak i płetwale błękitne, które są największymi istotami na Ziemi. Oceany są warunkiem życia na naszej planecie, a jednak większość z nas uznaje ich istnienie za coś oczywistego. Zapominamy, że dostarczają nam pożywienia i wytwarzają tlen, którym oddychamy. To jednak nie wszystko. Oceany regulują klimat i umożliwiają nam wiele aktywności. Dzięki nim możemy zarabiać, bawić się i odpoczywać, na przykład wędkować czy nurkować. Chociaż oceany sprawiają wrażenie bezkresnych i nie do pokonania, ich stan zależy od delikatnej równowagi w przyrodzie. A ta może zostać zachwiana, co nie pozostanie bez wpływu na losy ludzkości. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, jak Unia Europejska chroni oceany. Do kogo należą oceany? Do nikogo i do wszystkich. Oceany uznaje się za wspólne dziedzictwo ludzkości. Oznacza to, że żadne państwo nie może rościć sobie do nich praw, ani nimi rządzić. Państwa mają jednak prawo wykorzystywać zasoby oceaniczne, które znajdują się w ich wyłącznej strefie ekonomicznej. Jest to obszar znajdujący się nie dalej niż 200 mil morskich od linii brzegowej kraju. W takiej strefie państwa mogą poszukiwać zasobów naturalnych, np. ropy naftowej i gazu, oraz je wydobywać. Mogą też prowadzić tam połowy. Za wyłącznymi strefami ekonomicznymi rozciąga się tak zwane Morze Pełne. Obejmuje ono około 2/3 oceanów i 95% powierzchni wszystkich siedlisk na świecie. Morze Pełne to klucz do zrozumienia debaty o ochronie oceanów. Większość mórz pełnych jest zimna i ciemna, a pod wodą panuje ekstremalnie wysokie ciśnienie. Dlatego ludzie zbadali je tylko w niewielkim stopniu. Zgodnie z prawem międzynarodowym, każde państwo ma swobodę żeglugi po tych wodach. Może też prowadzić w nich połowy i badania naukowe. Ponieważ mórz pełnych nie chronią żadne przepisy, często są one nadmiernie eksploatowane. Prowadzi to do wymierania gatunków i niszczenia ekosystemów. Podejmowane są jednak działania, aby temu zaradzić. Nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, do kogo należą oceany. W 2023 roku ONZ zobowiązała się objąć ochroną 30% oceanów na całym świecie do 2030 roku. Traktat o pełnym morzu to porozumienie, które przewiduje ochronę bioróżnorodności na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową. Jest to pierwszy międzynarodowy instrument prawnie wiążący, którego celem jest ochrona oceanów poza granicami państw. Państwa jednomyślnie przyjęły ten traktat podczas obrad ONZ w Nowym Jorku w 2023 roku po ponad dekadzie negocjacji. Uczestnicy obrad wyrazili swoje uznanie owacjami na stojąco. Przewodnicząca konferencji międzyrządowej, Rena Lee, następująco skomentowała przyjęcie porozumienia.
1: Good evening.
0: Szanowni Państwo, dobry wieczór. Okręt przybił do brzegu. Unia Europejska jest przekonana, że oceany możemy chronić tylko wspólnymi siłami. Dlatego wraz ze swoimi państwami członkowskimi od zawsze opowiadała się za przyjęciem porozumienia. Zdecydowanie wspiera też współpracę na forum ONZ na rzecz ochrony oceanów i intensyfikacji współpracy międzynarodowej. Zgodnie z traktatem o pełnym morzu w najbliższych latach powstaną nowe morskie obszary chronione. Wyznaczą je poszczególne kraje, tak aby chronić obszary Morza Pełnego o największej różnorodności biologicznej. Na przykład Azory i Wyspy Kanaryjskie słyną z tego, że w ich wodach żyje wiele gatunków roślin i zwierząt. To między innymi walenie, takie jak wieloryby i delfiny, a także ptaki morskie i organizmy tworzące ekosystemy głębinowe. Istnieje już kilka morskich obszarów chronionych, ale zarówno w nich, jak i w innych europejskich regionach morskich, zakres ochrony jest często niewystarczający. Co więcej, nie zawsze egzekwuje się tam obowiązujące przepisy. Zgodnie z traktatem zasoby morskie trzeba będzie sprawiedliwie rozdzielać między poszczególne kraje. Na przykład, jeżeli Portugalia pozwoli Hiszpanii prowadzić połowy na swoich wodach, Portugalia będzie otrzymywać część zysków z tej działalności. Jeśli chodzi o badania naukowe, to ich wyniki trzeba będzie udostępniać państwu, które zezwoliło na eksplorację swoich wód. Traktat o pełnym morzu podpisało ponad 90 państw członkowskich ONZ. Aby wszedł w życie przed 2025 rokiem, musi go ratyfikować co najmniej 60 z nich. Chroniąc ocean, dbamy o własne bezpieczeństwo. Traktat o pełnym morzu to bardzo ważny krok w kierunku ochrony zasobów oceanicznych i ich zrównoważonego wykorzystywania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zakończyła swoje przemówienie podczas szczytu Jeden Ocean w Breście w 2022 roku następującymi słowami.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Szanowni Państwo, ocean jest bezkresny, niespokojny i dziki. Kiedy stoimy u jego brzegu, jesteśmy świadomi swoich ograniczeń, czujemy pokorę i zachwyt. Dzisiaj w Breście musimy jednak zrozumieć, jak wiele zależy od nas, ludzi, że ciąży na nas ogromna odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń. Dlatego nie możemy mierzyć nisko. Mamy przecież przed sobą cały ocean pracy. Dziękuję za uwagę.
2: Many thanks.
0: Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: tarptautinė bendruomenė neskubėjo reaguoti į žiaurumus Bosnijoje. Tačiau įvykiai Srebrenicoje sukrėtė pasaulį ir išryškino jungtinių tautų taikos palaikymo misijos neveiksmingumą. Reaguodama į padėtį, NATO pradėjo oro antskrydžius prieš Bosnijos serbų pozicijas. Galiausiai, 1995 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašytas Daytono susitarimas, užbaigęs Bosnijos karą. Siekiant nubausti asmenis atsakingus už karo nusikaltimus buvusiose Jugoslavijos respublikose, buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. 2001 metais šis tribunolas Srebrenicos žudynes pripažino genocidu, o keletas pagrindinių kaltininkų, įskaitant Ratko Mladičių ir Radovaną Karadžičių, buvo nuteisti už dalyvavimą vykdant žiaurumus. M. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė genocidą Srebrenicoje. Parlamentas pagerbė aukų atminimą ir išreiškė solidarumą su jų šeimomis, kurių daugelis iki šiol nežino savo artimųjų likimų. Rezoliucijoje raginama Liepos 11-ąją visoje Europos Sąjungoje pripažinti Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Joje taip pat pabrėžiama, kaip svarbu siekiant teisingumo ir susitaikymo pripažinti šiuos žiaurumus. 2015 metais, minint 20-asias Srebrenicos žudynių metines, Europos parlamentas priėmė kitą rezoliuciją, kurioje dar kartą pasmerkė genocidą. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad politiniai atstovai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi pripažinti praeitį, kad galėtų siekti geresnės ateities. Joje pabrėžiama tarptautinio tribunolo darbo svarba ir būtinybė paspartinti karo nusikaltimų teismo procesus. 2015 m. Liepos mėnesį per plenarinę sesiją Strasbūre už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingas komisijos narys Günteris Oettingeris pasakė. Taip pat turime pripažinti, kad Europa ir pasaulis, įskaitant mus, nepadarė visko, kas įmanoma, kad apsaugotų aukas. Srebrenicos genocidas paliko žaizdų ir pėdsakų ne tik Balkanuose, bet ir visoje Europoje. Jis paliko gilių žaizdų Bosnijoje ir Hercegovinoje ir morališkai įpareigoja mus to nepamiršti.
1: Die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentas taip pat paragino rengti švietimo ir kultūros programas, kuriomis būtų didinamas tokių žiaurumų priežasčių supratimas ir pareiškė savo paramą tokioms pilietinės visuomenės organizacijoms kaip Srebrenicos ir Žepos anklavų motinų asociacija. Tokios organizacijos atliko lemiamą vaidmenį, didinant sąmoningumą ir skatinant susitaikymą. Abiejose rezoliucijose pabrėžiama, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir skatinti ilgalaikę taiką bei stabilumą Balkanų regione. Pripažindama Srebrenicos tragedijos milžinišką mastą, 2024 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurią Liepos 11 dieną paskelbė Tarptautinę Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Šią dieną pagerbiamas aukų atminimas ir dar kartą patvirtinamas tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas užkirsti kelią tokiems žiaurumams ateityje. Srebrenicos genocidas iš tiesų yra vienas tamsiausių pastarųjų laikų istorijos puslapių. 1995 m. Liepos mėnesio įvykiai rodo, kokį niokojantį poveikį turi etniniai konfliktai ir koks svarbus yra veiksmingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas. Kasmet minint Liepos 11-ąją ne tik pagerbiamas aukų atminimas, bet ir raginama veikti, kad pasaulis išliktų budrus ir užkirstų kelią genocido ir etninio valymo žiaurumams. Taip iškilmingai primenama, kad tarptautinė bendruomenė privalo laikyti žmogaus teisių ir teisingumo principų, kad istorija nesikartotų. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Hallott már az Európai Parlament alelnökeiről? Amint azt a tisztség neve is sugallja, fontos politikai szereplőkről van szó, akik elengedhetetlenek a parlament működéséhez. De kik ők, pontosan mivel foglalkoznak, és hogyan választják meg őket? Az elnökhöz hasonlóan az alelnökök számára is minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt és alelnököket 2,5 évente választ a parlament. A parlamenti ciklus első felére az alelnököket az európai választásokat követően júliusban választják meg a képviselők. A második választást 2,5 évvel később az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják januárban. Alelnök választásra emellett akkor is sor kerülhet, ha valamelyik alelnöki poszt megüresedik. Ez többek között akkor fordulhat elő, ha egy hivatalban lévő alelnök hazájában vagy egy másik uniós intézményben politikai tisztséget vállal. Példaként említhetjük erre Marc Angel luxemburgi európai parlamenti képviselő alelnökké választását. 2023. januárjában a görög Eva Kaili helyét vette át, akit a parlament egy pénzmosási és korrupciós botrány miatt mentett fel tisztségéből. Alelnök jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő, vagyis az összes képviselő 1/20. Megválasztásukhoz a jelölteknek a titkos szavazáson leadott szavazatok több mint felét kell megszerezniük. Ezt nevezzük abszolút többségnek. Ha a sikeres pályázók száma az első fordulóban kisebb, mint a betöltendő helyek száma, a fennmaradó helyek kiosztására ugyanilyen feltételek mellett második fordulót tartanak. Ha harmadik fordulóra is szükség lenne, ott már egyszerű többség is elegendő, vagyis azt nevezik ki alelnöknek, aki a legtöbb szavazatot kapja. A ritkaság számba menő szavazategyenlőség esetén az idősebb jelölt kapja meg a tisztséget. Most, hogy már tudja, hogyan választják meg a képviselők az alelnökeiket, vessünk egy pillantást arra, hogy mik az alelnökök felelősségi körei és funkciói. Legfontosabb feladatuk az, hogy segítsék az elnök munkáját, illetve szükség esetén helyettesítsék, képviseljék. Például a nevében egyikőjük vezetheti a parlament plenáris ülését. Az illető alelnök nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az ülést, és közben biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket, és kihirdeti a szavazások eredményét. Olykor az alelnökök képviselik a parlamentet a nemzetközi kapcsolatok szintjén és ünnepélyes alkalmakkor, valamint igazgatási, jogi és pénzügyi kérdésekben. Például látogatásokat tesznek nem uniós országokba, vagy találkozókon vesznek részt más intézmények képviselőivel. Végezetül az alelnökök tagjai az Európai Parlament elnökségének is, amely megállapítja a parlament zökkenőmentes működéséhez szükséges szabályokat. Az elnökség készíti el a parlament költségvetés tervezetét is, és dönt igazgatási, személyzeti és szervezeti kérdésekben. Az elnökségi tagok kiválasztásakor a képviselők igyekeznek gondoskodni arról, hogy az alelnökök és a kvesztorok a lehető legszélesebb körben képviseljék a parlament különböző képviselőcsoportjait. Ebben a podcastban megvizsgáltuk, hogy az Európai Parlament alelnökei milyen az intézmény szempontjából nélkülözhetetlen feladatokat látnak el. Ha más fontos parlamenti tisztségekről is szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az elnökről, az elnökségről és a kvesztorokról szóló epizódját. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio weboldalán.
3: Rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Unii, zaraz po chorobach układu krążenia. Co roku prawie 3 miliony osób dowiaduje się, że ma raka, a 1,2 miliona traci z jego powodu życie. Chociaż za politykę zdrowotną odpowiadają w pierwszej kolejności państwa członkowskie, walka z rakiem jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Wysłuchaj tego podcastu, aby dowiedzieć się więcej o europejskim planie walki z rakiem. Na raka może zachorować każdy, bez względu na wiek, płeć lub status społeczny. Choroba ta jest ogromnym obciążeniem dla europejskich systemów opieki zdrowotnej. W jakiś sposób dotyka ona każdego z nas. Wszyscy znamy kogoś, kto chorował lub umarł na raka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, rak to grupa chorób, które mogą dotknąć każdą część ciała. Jego cechą charakterystyczną jest szybkie namnażanie się atypowych komórek, które rozrastają się w sposób niekontrolowany. Mogą one przerzucić się na sąsiednie części ciała i zaatakować inne organy. Co roku prawie 3 miliony osób w Unii Europejskiej dowiaduje się, że ma raka, a 1,2 miliona traci z jego powodu życie. Pandemia koronawirusa pogorszyła jakość opieki onkologicznej. Zakłóciła profilaktykę, diagnozę i leczenie raka, a także utrudniła dostęp do leków. Ponadto odbiła się negatywnie na badaniach nad rakiem, ponieważ opóźniła badania kliniczne. Według Europejskiej Organizacji do Spraw Walki z Rakiem podczas pandemii nie przeprowadzono około 100 milionów badań przesiewowych. Szacuje się, że z tego powodu nie zdiagnozowano nawet miliona przypadków raka. Chociaż Europę zamieszkuje tylko 1/10 ludności świata, diagnozuje się w niej 1/4 wszystkich przypadków raka. Zgodnie z przewidywaniami do 2035 roku liczba zgonów na raka w Europie wzrośnie o prawie 1/3. Choroba ta stanie się zatem główną przyczyną śmierci na naszym kontynencie. Aby temu zapobiec, musimy podjąć stanowcze działania. Unia Europejska chce, aby wszystkie państwa członkowskie współpracowały na rzecz lepszej prewencji, leczenia i opieki po leczeniu raka. Na początku 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła Europejski Plan Walki z Rakiem. Określiła w nim działania, które mają wspierać i koordynować wszystkie etapy walki z chorobą. Profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnozę i leczenie. Plan ma także poprawić jakość życia pacjentów onkologicznych i osób, które pokonały chorobę. Europejski Plan Walki z Rakiem jest jedną z głównych inicjatyw Europejskiej Unii Zdrowotnej. Jest on też powiązany z kilkoma innymi ważnymi projektami unijnymi, takimi jak misje w zakresie walki z rakiem programu Horyzont Europa, Strategia Farmaceutyczna dla Europy, Strategia Od Pola do Stołu oraz Europejska Przestrzeń Danych dotyczących zdrowia. Przewidują one m.in. badania naukowe i innowacje, rozwój medycyny cyfrowej i spersonalizowanej oraz ograniczenie nierówności przeciwdziałaniu nowotworom w całej Unii. Europejski Plan Walki z Rakiem będzie stopniowo wprowadzany w najbliższych latach. Określono w nim 7 priorytetów tematycznych. Ma on pomóc ograniczyć główne czynniki ryzyka, zmniejszyć konsumpcję tytoniu i alkoholu, a także ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i ekspozycję na niebezpieczne substancje. Plan ma też propagować zdrową dietę i aktywność fizyczną. Celem jest również wykorzystanie szczepionek, aby wyeliminować raka szyjki macicy oraz inne rodzaje raka wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego. Ponadto powstanie grupa do spraw wdrażania Europejskiego Planu Walki z Rakiem. Będzie ona blisko współpracować z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami. Komisja Europejska przedstawiła też niedawno nowe podejście, które ma pomóc krajom członkowskim zachęcać ludzi, aby poddawali się badaniom przesiewowym. Dzięki temu będzie można osiągnąć cel określony w Europejskim Planie Walki z Rakiem. Zgodnie z nim do 2025 roku 90% osób kwalifikujących się do badań przesiewowych w kierunku raka piersi, jelita grubego i szyjki macicy powinno mieć dostęp do takich badań. W zależności od wyników dalszych badań, program może zostać rozszerzony na badania w kierunku raka prostaty, płuc i żołądka. We wrześniu 2020 roku Parlament Europejski powołał Komisję Specjalną do spraw walki z rakiem. Miała ona przeanalizować, co robi Unia, aby walczyć z tą chorobą oraz zaproponować usprawnienia. Pół roku później Parlament Europejski przyjął sprawozdanie końcowe tej komisji. Posłowie przygotowali zalecenia, których wdrożenie ma pomóc ograniczyć czynniki ryzyka, takie jak konsumpcja alkoholu i tytoniu. Stwierdzili też, że należy rozszerzyć program badań przesiewowych i przeznaczyć więcej środków na badania. Walka z rakiem to jeden z najważniejszych elementów Europejskiej Unii Zdrowotnej. Dzięki zdecydowanym działaniom w dziedzinie polityki zdrowotnej, Unia będzie mogła lepiej chronić życie obywateli. Zapewni im też dostęp do najbardziej innowacyjnych metod leczenia we wszystkich państwach członkowskich. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Από το 2011, η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την απλή γλώσσα. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που μας αφορά όλους, την επικοινωνία. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας μπορεί είτε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, είτε να τους κρατήσει σε απόσταση. Φανταστείτε να είστε καλεσμένοι σε ένα δείπνο και ο διπλανός σας να χρησιμοποιεί συνέχεια λέξεις που σας κάνουν να θέλετε να ανοίξετε λεξικό. Είναι λίγο άβολο, έτσι δεν είναι? Και τελικά, καταλαβαίνετε καλά τι θέλει να σας πει? Η αλήθεια είναι ότι οι περίπλοκες λέξεις και οι ασαφείς εκφράσεις δεν βοηθούν την επικοινωνία. Αντιθέτως, βάζουν εμπόδια ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι όμως, είναι κάτι που μπορεί να κάνουμε όλοι μας, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Καθημερινά, χρησιμοποιούμε ίσως λέξεις που δεν είναι απαραίτητα κατανοητές από όλους. Τεχνικούς όρους, εκφράσεις που ανήκουν αποκλειστικά στο επάγγελμά μας ή λέξεις που καταλαβαίνουν μόνο λίγοι μοιημένοι. Υπάρχουν όμως λύσεις. Πάντα υπάρχει ένα συνώνυμο που γνωρίζουν όλοι ή μια εξήγηση που μπορεί να κάνει το μήνυμα πιο απλό και άρα πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι και το νόημα της απλής γλώσσας. Να επιλέγουμε την απλότητα και τις λέξεις που μπορούν όλοι να καταλάβουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Därefter går Europaparlamentet och rådet igenom det och kommer med ändringsförslag. Det betyder att Europaparlamentet deltar både när direktiven utarbetas och antas. Slutsteget innebär att direktivet ska bakas in i EU-ländernas nationella lagstiftning. Man brukar säga att det ska införlivas. Förordningar blir direkt giltiga i alla medlemsländer medan direktiv måste införlivas i den nationella lagstiftningen. Hur går det här till då? Myndigheterna i varje EU-land bestämmer hur de ska införliva direktivet i landets lagstiftning. Det ska vanligtvis ske inom 2 år efter det att direktivet har antagits, men den här tidsfristen kan förlängas om det behövs för att övergången till de nya reglerna ska gå smidigare för EU-marknaden och medlemsländerna. För att ett direktiv ska vinna laga kraft måste målen i direktivet uppnås på nationell nivå i EU-länderna. De nationella myndigheterna måste tala om för EU-kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit. Om de inte gör det så inleder kommissionen ett överträdelseförfarande. Direktiven anger minimikrav, men det finns inget som hindrar EU-länderna från att ställa högre krav, något som kanske redan finns i deras lagstiftning. Medlemsländerna får alltså ha högre, men inte lägre krav än minimikraven i direktivet. Direktiven fastställer alltså gemensamma gränser som harmoniserar reglerna i hela EU. När ett medlemsland inte införlivar ett direktiv i sin lagstiftning kan kommissionen också här inleda ett överträdelseförfarande. Det här kan också hända om ett land införlivar ett direktiv på ett felaktigt sätt. Om problemet inte går att lösa efter den första varning får kommissionen hänvisa ärendet till EU-domstolen. I vissa fall kan kommissionen be domstolen ge medlemslandet böter. Bötesbeloppet ska både vara proportionellt och ha en avskräckande effekt. Det måste alltså vara så högt att medlemslandet börjar följa direktivet. Det ska vara mer fördelaktigt att följa det än att inte göra det. Och så högt att medlemslandet inte bortser från att tillämpa direktivet igen. Storleken på bötesbeloppet varierar beroende på landets betalningsförmåga. Syftet med ett överträdelseförfarande är aldrig att orsaka ekonomiska problem för ett medlemsland utan att se till att medlemsländerna följer EUs lagar i invånarnas intresse i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Od svojih obava do najdubljih dubina, oceani vrve životom. Dom su tisućama morskih vrsta od mikroskopskog planktona do najveće životinje na svijetu, plavetnog kita. Oceani su nam potrebni za preživljavanje. Ipak, većina nas uzima ih zdravo za gotovo, te često zaboravljamo da nam ocean osigurava hranu i proizvodi većinu kisika. Oceani također reguliraju klimu, te nam pružaju jedinstveno okruženje za razne gospodarske i rekreacijske aktivnosti, poput ribolova i ronjenja, koje obogaćuju naš život. Iako se oceani mogu činiti beskrajnima i nepobjedivima, njihovo zdravlje, a time i naše, ovisi o krhkoj prirodnoj ravnoteži koja je sada ugrožena. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi istražit ćemo koje mjere Europska unija poduzima kako bi zaštitila oceane. Tko je vlasnik oceana? Odgovor na to pitanje je nitko, ali ujedno i svi. Oceani su zajednička baština čovječanstva, što znači da nijedna država ne može polagati pravo vlasništva ni izvršavati suverenost nad njima. Međutim, države imaju pravo koristiti resurse oceana unutar njihova isključivo gospodarskog pojasa, odnosno područja oceana koje se proteže do 200 nautičkih milja od obale države. Unutar tog područja država može istraživati i iskorištavati prirodne resurse kao što su riba, nafta i plin, te njima upravljati. Izvan isključivih gospodarskih pojaseva nalazi se otvoreno more. Otvoreno more pokriva oko 2/3 svjetskih oceana, te po obujmu čini 95% staništa na Zemlji. igra ključnu ulogu u razumijevanju rasprave o zaštiti oceana. Većina otvorenog mora hladna je i mračna, a razine podvodnog pritiska izuzetno su visoke. Zbog tog je razloga uglavnom neistraženo. Prema važećem međunarodnom pravu, sve države u otvorenom moru imaju pravo na plovidbu, ribolov i znanstveno istraživanje mora. Zbog nedostatka službene zaštite, otvoreno more ugroženo je prekomjernim iskorištavanjem koje je dovelo do izumiranja vrsta i oštetilo ekosustave. Međutim, poduzimaju se koraci kako bi se to promijenilo. Nema jednostavnog odgovora na pitanje tko je vlasnik oceana. Ujedinjeni narodi obvezali su se 2023. zaštititi 30% svjetskih oceana do 2030. Ugovor UN-a o otvorenom moru prvi je međunarodni pravno obvezujući instrument za zaštitu oceana u područjima izvan nacionalnih granica. Taj ugovor, poznat i kao sporazum o bioraznolikosti izvan nacionalne jurisdikcije, usvojen je konsenzusom te pozdravljen pljeskom na sastanku Ujedinjenih naroda u New Yorku 2023. Predsjednica međuvladine konferencije Rena Lee pozdravila je sklapanje sporazuma nakon više od desetljeća pregovora sljedećim riječima.
2: Good evening.
1: Dobra večer, dame i gospodo. Uplovili smo u sigurnu luku.
2: The ship has reached the shore.
1: Europska unija i države članice oduvijek snažno podupiru sporazum. Unija smatra da nijedna država ne može sama zaštititi ocean, te je stoga snažno podržala zajedničke napore Ujedinjenih naroda za zaštitu oceana i jačanje međunarodne suradnje. U okviru ugovora UN-a o otvorenom moru, u narednim će se godinama uspostaviti nova zaštićena morska područja. Zemlje sada moraju predložiti ta zaštićena područja kako bi se zaštitili dijelovi otvorenog mora s najvećom biološkom raznolikošću. Naprimjer, Azori i Kanarski otoci poznati su po bogatom morskom životu koji uključuje morske sisavce kao što su kitovi i dupini, kao i morske ptice i dubokomorske ekosustave. Iako neka zaštićena morska područja već postoje, provedba zakona i sveobuhvatna zaštita često nisu zadovoljavajući u tim i drugim europskim morskim regijama. Ugovorom će se osigurati i pravedna raspodjela morskih resursa među zemljama. Naprimjer, ako Portugal Španjolskoj dopusti ribolov u svojim vodama, sporazum Portugalu osigurava pravedan udio dobiti od ulova. Sporazum također jamči da se svi rezultati znanstvenih istraživanja provedenih na tim resursima dijele sa zemljom koja je omogućila pristup svojim vodama. Ugovor UN-a o otvorenom moru potpisalo je više od 90 država članica Ujedinjenih naroda, a mora ga ratificirati najmanje 60 zemalja kako bi stupio na snagu do 2025. Štiteći oceane, štitimo sebe. Ugovor UN-a o otvorenom moru predstavlja ključan korak ka zaštiti oceanskih resursa i njihovoj održivoj uporabi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zaključila je svoj govor na sastanku na vrhu Jedan ocean 2022. u Brestu sljedećim riječima.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
1: Dame i gospodo, ocean je ogroman, nemiran i divlji. Dok stojimo uz obalu, osjećamo se tako ponizni, maleni i puni strahopoštovanja prema njemu. Svi mi ovdje u Brestu moramo biti svjesni velike moći i odgovornosti koje čovječanstvo ima prema sljedećim generacijama. Zato razmišljajte široko, jer je naša misija velika kao ocean. Hvala vam. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: W połowie kwietnia Parlament Europejski opublikował wyniki najnowszego Eurobarometru. To ostatnie takie badanie przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Wynika z niego, że obywateli Europy niepokoi sytuacja międzynarodowa. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o badaniu Eurobarometr z wiosny 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Wybory europejskie odbędą się od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Z badania wynika, że zdecydowana większość obywateli planuje pójść do urn. Zainteresowanie wyborami i wiedza o tym, kiedy się odbędą, wzrosły w porównaniu z ostatnim badaniem z jesieni. 60% obywateli stwierdziło, że interesuje się nadchodzącymi wyborami. Ponad 70% zadeklarowało, że prawdopodobnie weźmie w nich udział. Z badania wynika, że obywatele Unii bardzo dobrze wiedzą, jak ważne są wybory w świetle ostatnich wydarzeń na świecie. 70% z nich uważa, że z tego powodu udział w głosowaniu nabiera jeszcze większego znaczenia. Wyniki sondażu pokazują, że mieszkańcy Unii chcą, aby parlament skupił się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz działał na rzecz zdrowia publicznego. Jako kolejne priorytety obywatele wskazali wsparcie gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, a także obronność i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o przyszłe działania, respondenci stwierdzili, że aby wzmocnić pozycję Unii na świecie, należy skupić się na obronności i bezpieczeństwie. W dalszej kolejności Unia powinna zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. 40% obywateli stwierdziło, że w ostatnich latach wzrosła rola Unii Europejskiej. 35% sądzi, że utrzymuje się ona na tym samym poziomie. Ponad 3/4 obywateli przyznało, że działania Unii mają wpływ na ich codzienne życie. 70% uważa, że ich kraj czerpie korzyści z członkostwa w Unii. Pod koniec obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego 81% mieszkańców Unii ma pozytywny lub neutralny stosunek do tej instytucji. Większość z nich chce, aby odgrywała ona jeszcze bardziej znaczącą rolę. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tak skomentowała wyniki badania. Najbliższe wybory są niezwykle ważne. To od nich zależy, jaki obierzemy kierunek. Będziecie brać udział w kształtowaniu przyszłości Europy. Zagłosujcie w wyborach. Nie pozwólcie, by inni zadecydowali za was. Badanie przeprowadził w lutym ośrodek badawczy Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów i respondentek z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
5: Folte gestar agus fíricí. Sa fód creile sa, cahamid suanye sgeire ar vore machti starúle agus ar an lorag a dagadar. In sa nagraan sa, tamid a fechant ar cheondas na clocha míle is tachtí sa lán fortú orpach, Conra Maastricht. Fechamid coma ar an tlia den agnua honruar le Conrhi Amsterdam agus Nice. Pleamid an cohéag starúle an traar honig na Conrhi Sanivaim agus na hechtí is moa buinag amach loo.

0: 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto, podczas którego wyrażamy uznanie dla dokonań kobiet i zwracamy uwagę na ich prawa. To okazja, by podnieść świadomość społeczeństwa na temat równości płci, walki z przemocą wobec kobiet oraz praw reprodukcyjnych. Równość kobiet i mężczyzn od zawsze należy do podstawowych wartości i celów Unii Europejskiej. Słuchasz audycji serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o Międzynarodowym Dniu Kobiet i o tym, jak Unia walczy o prawa kobiet. Na długo zanim powstała Unia Europejska, europejscy przywódcy kładli już podwaliny równości płci. W 1957 roku podpisali Traktat Rzymski. Na jego mocy równość płci stała się podstawową wartością wspólnoty europejskiej. Od tego czasu Unia przyjęła różne przepisy i zalecenia dotyczące równości płci. Dzieli się też z państwami członkowskimi dobrymi praktykami i finansuje ich działania w tej dziedzinie. 28 czerwca 2023 roku Unia Europejska ratyfikowała Konwencję Stambulską, bardzo ważne narzędzie zwalczania przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy domowej. Parlament Europejski od zawsze bardzo aktywnie działa, aby osiągnąć równość między mężczyznami i kobietami. W 1984 roku, podczas swojej drugiej kadencji, ustanowił stałą Komisję Praw Kobiet. W 2000 roku Unia uchwaliła swoją Kartę Praw Podstawowych. Stwierdzono w niej, że należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach. Parlament Europejski podejmuje konkretne działania, aby poprawić sytuację kobiet w państwach członkowskich. Przyjrzyjmy się jego ostatnim inicjatywom dotyczącym równości płci. Po pierwsze, Parlament wspiera równość płci w miejscu pracy. Już w 1975 roku Rada Wspólnot Europejskich przyjęła zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Chociaż państwa członkowskie nadal w pełni nie wdrożyły tej zasady, poczyniły ku temu znaczne postępy. W kwietniu 2022 roku Parlament poparł propozycję Komisji Europejskiej, aby przyjąć nowe przepisy o przejrzystości wynagrodzeń. Na ich mocy przedsiębiorstwa będą musiały zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Dzięki nowym przepisom pracownicy będą też mogli łatwiej porównywać wynagrodzenia. Jest to ważne, bo w Unii Europejskiej kobiety za tę samą pracę otrzymują wynagrodzenie średnio o 13% niższe niż mężczyźni. Posłowie uchwalili też nowe przepisy, które pomogą walczyć z molestowaniem seksualnym w pracy, zwiększą udział kobiet w gospodarce cyfrowej i zredukują przepaść cyfrową między kobietami a mężczyznami. Ponadto w 2019 roku Unia przyjęła nowe zasady dotyczące urlopów rodzinnych i opiekuńczych oraz elastycznych warunków pracy. W ten sposób chce zachęcać ojców, aby brali urlop ze względów rodzinnych, co zwiększy zatrudnienie wśród kobiet. Z kolei w czerwcu 2022 roku Parlament i Rada osiągnęły porozumienie, jeśli chodzi o przepisy o równości płci w zarządach spółek notowanych na giełdzie w Unii. Po drugie, Parlament zajmuje się prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi kobiet. Posłowie chcą chronić zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet. Domagają się powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, wysokiej jakości antykoncepcji oraz edukacji seksualnej w szkołach. W marcu 2022 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci. Ma on propagować zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz zapewnić powszechny dostęp do związanych z nim usług w krajach członkowskich. Po trzecie, Parlament działa na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. W 2017 roku Unia Europejska podpisała Konwencję Stambulską o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. 6 lat później, w czerwcu 2023 roku, wreszcie ją ratyfikowała. Sprawozdawczyni Arba Kokalari nie kryła zadowolenia z wyników głosowania.
1: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
0: To historyczne głosowanie. Po 10 latach Parlament Europejski wreszcie wywiązuje się ze zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa i wolności kobiet. To ważne głosowanie dla milionów kobiet, które doświadczają przemocy, które żyją w poczuciu zagrożenia i w strachu. Wysyłamy sygnał, że Europa nie toleruje jakiejkolwiek formy przemocy wobec kobiet i że na Europę nie wpłyną rosyjskie kampanie dezinformacyjne lub antyeuropejskie wartości.
1: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
0: Ratyfikacja konwencji stambulskiej przez Unię ma duże znaczenie dla 5 państw członkowskich, które podpisały konwencję, ale jej nie ratyfikowały. Teraz będą one musiały ją wdrożyć i jej przestrzegać. Tymi państwami są Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa i Słowacja. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt to jedno z najczęstszych naruszeń praw człowieka na świecie. Państwa Unii nie stanowią w tej kwestii wyjątku. Co trzecia kobieta w Unii doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej, a co druga – molestowania seksualnego. Co 20 kobieta została zgwałcona. Parlament Europejski uważnie przygląda się też sytuacji kobiet w innych krajach, na przykład w Afganistanie i Iranie. Kobietom odbiera się tam podstawowe prawa człowieka. Nieustannie grozi im też tam przemoc. Ponadto posłowie zaapelowali, aby położyć kres okaleczaniu narządów płciowych kobiet. Chociaż od podpisania Traktatu Rzymskiego minęło już prawie 70 lat, Unia wciąż nie osiągnęła pełnej równości płci. Robi jednak wszystko, co w jej mocy, by zrealizować ten cel. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Ett grekisk-tysk-brittiskt konsortium har fått 2023 års Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Undersökningen utredde på djupet händelserna kring förlisningen av fartyget Adriana som inträffade den 14 juni 2023 utanför Pylos kust i sydvästra Grekland. Över 600 migranter som hade lämnat Libyen i fiskebåten några dagar tidigare omkom.
3: Liberté d'expression,
4: freie Meinungsäußerung.
5: Libertad expression.
6: Libertad expression.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Titeln på den vinnande artikeln var Under myndigheternas ovaksamma öga stängdes kamerorna av. Att dö i Medelhavets mörkaste djup. Den gemensamma undersökningen gjordes av det grekiska mediebolaget Solomon i samarbete med den tyska icke-statliga organisationen Forensis, det tyska public service-bolaget ARD och den brittiska tidningen The Guardian. Tillsammans avslöjade de hur det dödligaste skeppsbrottet av en migrantbåt på senare tid kunde inträffa. De tog även upp hur den grekiska kustbevakningens handlande bidrog till förlisningen. Utredningen upptäckte också motsägelser i de grekiska myndigheternas officiella uttalanden. Journalisterna samlade in uttalanden från över 20 överlevande från skeppsbrottet. De granskade domstolsdokument och talade med källor i kustbevakningen. Det de fann visade att räddningsmöjligheter missades och erbjudanden om assistans ignorerades. De överlevandes vittnesmål tyder på att det var den grekiska kustbevakningens försök att bogsera trålaren som slutligen gjorde att den sjönk. Den grekiska kustbevakningen har förnekat att den försökte bogsera trålaren. Forensis rekonstruerade händelserna under den ödesdigra natten. Tredimensionella modeller av trålaren skapades med hjälp av kustbevakningens logg och vittnesmål från kustbevakningsfartygets kapten. Flygbanor, sjötrafikdata, satellitbilder och videoupptagningar gjorda av närliggande fartyg var till god hjälp, men även andra källor användes.